0: prijem, nič už to blej. Opi chaca, ma on puna opi dak. Pam puna opi dak. Pam puna opi dak. Calvin Klein, in Gucci opi chaca, ma on puna opi dak.
1: Luister online op www.luisterfm.co.